na pale deja bine bashengezi na yeye kwa fata bor pale ambia deja Adalbert Baruti ba salimie de chupa pale tiba tiba su mufate ale ale